0: sofferenze causate dalla violenza. Lasciamoci guidare dalla promessa del regno di Dio che ci offre il risorto. Dio vi benedica.
1: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les paroisses et les instituts scolaires de France, ainsi que les pèlerins venus de Suisse, de Belgique et du Cameroun. Frères et sœurs, puisse ce temps pascal raviver notre espérance pour que nous ne sombrions pas dans le désespoir face aux injustices et aux souffrances causées par les violences. Laissons-nous guider par la promesse du royaume de Dieu que nous offre le ressuscité. Que Dieu vous bénisse.
0: Salute fedeli.
2: Je salue les fidèles de langue arabe.
0: In questo mese,
2: en ce mois dédié à la Madone, je vous invite de réciter, de prier le rosaire en méditant avec Marie sur la vie de Christ. Que je vous bénis tout mon cœur et que Dieu vous protège toujours de tout mal.
3: وتتأملوا مع مريم في حياة المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Rozdział 7 Konstytucji Lumen Gentium mówi o wymiarze eschatologicznym Kościoła, który podąża przez ziemską historię, zmierzając ku Ojczyźnie Niebiańskiej. Jest powszechnym sakramentem zbawienia, miejscem i środkiem zjednoczenia z Chrystusem, zalążkiem i początkiem Królestwa Bożego, którego pełnia zostanie objawiona na końcu czasów. Na podstawie Ewangelii Kościół interpretuje dynamikę historii, potępiając zło oraz głosząc zbawienie w Chrystusie. Jest też wezwany do uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, do ciągłego nawracania oraz reformy swoich struktur. Zjednoczony w jednej liturgii z tymi, którzy poprzedzili nas w wierze, oddaję chwałę Trójcy Przenajświętszej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Je salue chaleureusement les Polonais. Les premiers jours du mois de mai, nous demandons la protection de la Vierge Marie, la Reine de Pologne, et de Saint Stanislas, l'évêque et martyr, le patron de votre patrie, par leur intercession. Continuez à avoir le don de l'unité et respectez les dons de les valeurs chrétiennes de votre peuple. Je vous bénis tous.
4: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli
2: Saint-Père, les fidèles de langue italienne vous expriment leur attachement filial et leur fidélité sincère en priant pour votre mission apostolique universelle.
5: A conclusione di questa udienza,
2: à la fin de cette audience, nous prierons notre Père en latin.
5: Terminata la quale,
2: ensuite, le Saint-Père donnera sa bénédiction apostolique. Elle s'adressera en particulier aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes malades. Et finalement, il bénira les chapelets ainsi que tous les objets de dévotion que vous avez apportés.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto.
2: Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Et en particulier, je salue les fidèles de Praia de Mare avec l'évêque Monseigneur Stefano Rega.
0: Di Aversa con il vescovo Monsignor Angelo Spinillo.
2: Ceux qui viennent d'Aversa avec leur évêque Spingo et ceux qui viennent de Montelupone. Je pense aussi aux jeunes, aux malades et aux jeunes époux. Et l'Église commémore aujourd'hui Saint Dominique Savio, dont le premier, il a eu la grâce divine et il a créé l'école Don Bosco. Son exemple d'adhésion au Seigneur dans toutes les circonstances, je prie pour que ça nous aide, nous tous, à répondre généreusement à la volonté de faire du bien et que l'Esprit Saint vous inspire. Que Dieu vous bénisse.